Alléluia, Petraso, Kisti, Kistel, Nehantan, Le, Halatin, Benebetrao, Aro Halashkan, Agendas, Eota, Ad, Eajo, Petraso, Kisto, Eajo, Hotanatin.